duszę, duszę, duszę, że nas robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, robimy, rob